0: Radio.
1: Wow, pokaż speech for twary.
2: Ew, czwarbi sliku.
1: Wow, diary kisze.
2: Możesz się co?